0: шава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І що, ми вертуємо словник язика польського
0: Również? Ну, звісно, я ж чекаю.
1: Мамо чекаю.
0: Величезне бажання.
1: Не за дуже того гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там коро, що з корою.
1: Ну, nic takiego. Кора. Кора, oczywiście, również jest rodzaju żeńskiego i kora jest zewnętrzną warstwą tkanek u roślin starszych. Taka kora pełni funkcje ochronne. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora, jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rozbity w korze drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona,
0: Plus dorównuje, och, zwiedki my co znajemy.
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora, tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory, zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa.

0: Owa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkole mózgu, inaczej szare komórki, kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec da wam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Kora to inaczej niejaka Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства, і мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i Korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczynę. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora, bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: silny pociąg fizyczny. Dzikie żądze, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie, chuć.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити з Праги. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, так, велика пристрасть. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci...
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе...
0: За późno będzie, by do życia wrócić.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Тепер бійся, ти Креоне.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem...
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотреть.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотреть до цілу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ojoj, коли захочу, я буду тарганом.
0: Aj, karaluch, takie sympatyczne stworzonko, prawda? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Ja буду szepotit tobie w ucho prokляття.
0: A mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tienią w spokojny piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką pośród nocy.
0: Mówisz, że jestem bez siły.
1: Ty każesz, że nie mają siły.
0: No, siła bezsilnych, tak? Nieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Syła bezsyłych.
1: To te wycelaje na skóra tudy.
0: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty zdaje się żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teper, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Коли захочу, буду щуром.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Доберусь до тебе через найменший отвір.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Коли захочу, я буду тарганом.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: Ну... Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadany jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Kreonem бездушним може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być cieniu spokojnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką pośród nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko... Szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Kreon, це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Ciekawostka, ten album Mental Cut został zapisany, nagrany również w języku angielskim i między innymi piosenka Kreon jest dostępna. Można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.
0: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці. Дякуємо за то.
1: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. Do usłyszenia już wkrótce.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej. Wszyscy na stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: Від понеділку до п'ятниці о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврут – важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки,

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach

0: мовами.
1: В двох językach staramy się dostarczyć wam rozrywki, ale mówimy też o naprawdę ważnych i aktualnych rzeczach. Również tak będzie tym razem. Ale na początek wybieramy zawsze...
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, stały i niezmienny element audycji pół na pół. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Повернення.
1: Powrót. Ważne to słowo.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to... Przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «повруд» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Najważniejszym z powrotów jest bez wątpienia powrót do domu. Powrót bezpieczny, powrót szczęśliwy, powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem. Tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там із повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro cię mowną pulsację, pro mowny rytm.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował.

śpię, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.